0: από Drowy and Amoy
1: Live.
0: In dobra slovenska muzika. Radio Ptuj.